0: kini lavo chaya lava ku yini yini lava ku mahabuka buka wa kona ha loko ndzela ku zwi lunga wula wula la zwo khela gitu chai gitla dipuma
1: eswona makuno lo muchikare lo muka ku zametela ku kumatingela ku hingazwa a disco ya umbiri a disco ga umbiri na ki huma ndzanga na humisile ginga abukeli otani ku giamukiliwa a Brazil vakona vakuvunako ndano huwe nwa muyeje kwa hanga kona kasiku kota ku humelela
0: Jezu ka hemena nwa muyeje ka hemena nwa muyeje kusa ya azuko kukarata ku akukuma avakatalele avavunetele ngwese vanhu varandza ku hivunete loko vazvozwa ku ja udayele chaharile chichiwile hiko hiko vatsendela ku atala ku tsama tsama chiwose mazi hey ya Jezu ndzo huyi koka ndzoche ya ndindazi ya kona
1: hezwana
0: kutsuka ku humelela munwana munwanyane yalweyo ya mazi hey azwi tati kombe a antswalo wako wa hombe ngovu wa hesano ka mina
1: wa hesaka wena makunu uzwona nazwi hehuka ku he u chaile kunga ka gona wa tsuka u humelela mahachokare zwaringana ku he u chaile ka gona u hanya khwatsu u vini u tobigine nokutani zwikona zwimwana u patsela kuna zwika sikuwa zwikota akuchela chumumbiteni uga
0: Ah, zvikona zvinwana ndzi patsela kuneko.
1: Hai uchai gochi kuti apawa.
0: Yeah, uchai gochi. Hambi le zvinga kumina ndzi ti hlawulela ku hanya he uchai. Mazvona ndzi tiwa ngovu kuva ku lwe muchai. Zali zve zvinwana zviya ku mahala yini akuseketela u veka seno veka seno lezwa ku loko tagamiso zvipatsa apa zvita kumekana zvitatanya na kombe. Sa zvikona zvinwana ndzi zviti raku mazi. Minzi ti hlawulele ku ma a uchaye
1: uchaye nga ti hlawulela ka kona utizwa na hunguga wena le gubaku xungetano hi hosi Jesu hosi nungungulu gichikela ka lava va pimisa ku gi hungulegi giulala ku hi matimu ya Bible gichikela ka vona evangeli ya wena hoyizo na yi chikela ka lava vazwa ko au change ti simule to chaya
0: ya a evangeli ya vachikelele ko laka u change ya vachikelele heka kunene bonga nguvu wa wona zwo lezwi nyamuthlenga laka chitichela beziwa kule ka matiku ya likulu ka kule ka kule loko ja zwanzi tsakisa nguvu le zini tsemba ntiso zwaku ikona lweyi zwezwa hezwa ko angi kase atimaka leti ta u chaya kase a evangeli kambe ha zvikota ku ifambise ko laka u chaya ja wona ndzizwa ku na uhelo muka ku badzwa zwezwi ndzile rapida jimelora no medije ndzile kahlola hanye ko hakisa
1: Vatsuka vaku wangula vaku vitano ke ngota hi chayelo ya ni chipichanyana tsinela hela ha heri uta hi pangalata zwama
0: va vanze yangula nguvunguvu lava vaku lava ku mphitisa tifanelo ta ku buhisana to peri hula wela hi muchando as vanwanyana hi lava ku la kuma a chipicha licha cha hombi cha ku hasha evangeli hi zwula ku zwa ku makuruzada ku bapunzu wa hombi nguvu zwa va humelela fanela vanwanyana hi va lava vangani zwibuka buka zwezwi anzele ka maputsu ndzi palusha a lisimulei ya titswalo lehi izwileko la ja ndzi fambafambele ngopfu kona se ja ndzi wana a tivati ta tinyingi na tivuleka xa ndzi wana va leswaku a tivati leti vuleka ku laha ka mina tivulekela van'wanyana vanhu hiko laha ka mahungu lawa ya Jehovha
1: kasi ku a titswalo leti ti simamisa ti voneka vanga ku kumisa ku yini hi hlayo ya phone kutani hi wona ma WhatsApp lawa kutani ma Facebook lawa vanga ku kumisa ku yini
0: ha a zvikaratanga wena ndzizwa ku zwezwi ku tsala 8462785 8462785 kumbe ku ungena ko lomuka zvikhoma moyo ya lomuka Facebook u tsala u ku Mr. Harry Zavalo tansukuma u gamisa ungena lomuka ka YouTube u tsala ku Mr. Harry u tansukuma
1: u kona u davata lomuya kama YouTube
0: we to zwoku e mhaka munhu eke phela se ati mhaka leta u chenjeleti hambile zwiginga u chenjiga ku ulawula he Jehovah a zwi bileteliwe ku davata puriki a ku davata zwi tisa amiri lezwi vange Fashbenya Saudi kuni mabadzu manwanyana yaku hu gashara chikhongote hiku khongela a zwi nga laveki lezwi ku gicha ni mishu utsutsumanyana uta fe ku tiamiri aku kinanyana la hakaya nyana basa uti amiri
1: hizo hibungile makuno magezula wa Kamal Harad Msambiki umanyene ngovu alongolokulo wa uchange kangoma ya viki unanikamanyana utsongwane makuno ndatsamba ku masalile magezu ya baba Alberto Zavale Harry Zavale ivitu gata uchai imbelela a gospel wena mu ranza ko kumwangula atihlahile tangatula la kwalukoma Facebook lawa kwalukoma YouTube utamkuma hita valisis hakuneni longolokolo hikhala hezwali simule la titswalo muvena Armindo Masingi ka ulungisele salani.